Ya ɖo ya ne mele nu kpɔm ame kpɔ nua be adzidzɔ ne eye mo nɔ afɔ dem dɔdɔdɔ ale be nye ma tso afɔ axlã ɖekpo vɔ fifi la mate ma ƒu du la mate ma ƒu du mele nu kpɔm pete pete pete le yi ke dzidzi ƒe ke woaka fu mawu nyo ŋutɔ.

Eya nye jisike atike wɔƒe ƒe dɔgbedede. Le akɔyibotsitsi na Nigeria, egba enye ŋkeke si ma wɔ miakpɔ dzidzɔ eye miatso aseye le nu. Naneke ma he vevesese ava yi na mi o. Naneke ma he nuxaxa ava yi na mi o. Le eƒe akpe vevea vevea de tsitsia ƒe ŋkeke gbãtɔ la, disike atike wɔwɔ alo atike ŋdɔwɔ ƒe dɔgbedede va me. Menye ɖeke wova kple nya ɖeɖeke wo lo, wova kple gbedada ƒe asi. Eye esi osɔfo WF Kumuyi ƒe ntega sia kplɔ wo la, mikpɔ menye nya ko nyo ɖe gbeƒã wo lo ke dze le woƒe afɔ ɖeɖe kple woƒe dɔwɔme. Yesu nɔ tsatsam ke nɔ nyuie wɔna me sia me eye wona ŋku nɔ woƒe ŋku ʋu. Eye wo hã tsia be yewoawɔ nenema ke. Edze gɔme le afɔbɔluƒoƒe le akɔyibɔm eye wodo gbeɖa. Do gbeɖa be Mawu nawɔ woazu ame kɔkɔwo le fiaɖuƒe la me be afi sia afi si woayi la woaɖe gbe ƒã fiaɖuƒe la. Le wuyɔ nyɔnu anɔ alafa ve bla ne siwo ƒoƒu eye woma enu kple wo nɔewo. Wofia nuwo eye wodzra wo ɖo le ŋutila me ale be woakpɔ ŋusẽ xena vididie. Eye wotsɔ atikewo kpakple nu geɖewo kpe ɖe wo ŋuti ale be woate ma kpɔ ŋɔnu. Eye atike si atike si wozã kple nu sia nu si wofia, edɔ si wowɔ tso woƒe aɖuwo ŋuti kple nu sia nu la, woxɔe faa. Yaɖo ya ɣleti etɔ̃ hafi miaƒe ŋku akpɔ nu nyuie ata migatsi dzi o. Migayi ne miava nɔ enu kpekpewo kɔkɔm o. Migayi ne miawɔ o. Eye nenema ke wowɔ dɔ na nyɔnuwo ko mikpɔ ɖa. Eye ame blade vɔ nyi wowɔ dɔ na. Mikpɔ le dɔ ɖe sia ɖe si wɔ la, nu sia nu dze dzi nyuie. Eye woku amewo ƒe ŋku, wowɔ dɔ ɖe amewo ƒe afɔnu, wowɔ dɔ ɖe amewo ƒe ŋutilã ƒe akpa vovovowo. Edɔ la, dɔdasi la metɔ le afi ma o. Eye wova wuyɔ ƒe gaxɔ gakpɔme, afi si wokpɔ ame alafa de blatɔ siwo nye gaxɔmenɔlawo. Afi ma wokpɔ. Eye wokpɔ vinɔ alafa enyi kple tɔ. Eye wotso nyame na Kristo. Eye si mi ƒota. Miekpɔ ŋutila mumu la wowɔ dɔ na mo. Eye mi wɔ dɔ geɖo. Tso ma woƒe hena ma woƒe ŋutikɔkɔa míaƒe dɔnɔwo katã ma wotɔ asiwo keŋkeŋ. Eye ɖokui tsɔ avɔsasa ƒe ɖokui tsɔ sa avɔ si ŋuti dɔ wɔm wole le tsatsam le yi la.

Egba mie yi ɖe dɔwɔƒe eye mi wɔ dɔ tso amewo ƒe ŋutilã ŋuti. Mi menye ɖeko mi wɔ dɔ nɔ ɖeɖe ko gake miekpɔ mieɖe kristo ƒe lɔlɔ̃fiawo woyra mi eye woyra nutoame katã eye miekpɔ mawo ƒe dɔwɔwɔ si dzi si to míaƒe sɔfo WF kumui dzi bena wòte va ka si míaƒe agbo ŋuti le nutoyawo me.

Míaƒe mawu la menye ɖeko sesẽ o, ke boŋ enɔ anyi kple eƒe dukɔ ɖa le dzidzime ɖe sia ɖe kple agbeƒonɔƒe le baliwo kple kɔm la mawu ma mawu li kpli mi Emmanuel eya ko kpɔtɔ nyo emia fofo gbɔgbɔmetɔ la ƒe subɔsubɔ dɔme pastor wf kumu yi nàmɛ akpe akpewo le xexea me va de dzesi bena gbemetia kogo kpɔ o le dzidelameƒo yiwo la wokpɔ mawu ƒe amekpɔnɔnɔ le eƒe gbɔdzɔgbɔ le woƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ me la kpɔ ŋusẽ le xaxa yiwo la efa akɔ ɖe wo ne agbe siwo mawu ka asi la womeganɔa ɖeka ŋkume yake zã sia me la mi ne dzidelameƒowo katã nakpɔ mɔkpɔkpɔ eye luʋɔ siwo kpɔdzɔ la nakpɔ ŋusẽ eye luʋɔ siwo nuɖeɖi te la ŋusẽ naɖu wo me elabena nenye be ete ɖe ete va la agbawo dzona eye agbewo trɔna eye ɖaseɖiɖiwo sɔ agbɔ esi míele ŋkekenyui sia ɖum eƒe atɔ ƒe ŋkekenyui sia ɖum to míawo sɔfo gã pastor wf kumuyi ƒe subɔsubɔdɔme la hadzila aɖe le mía si zã sia me eye esi míkɔ míaƒe dziwo yi dzi be míakafa aƒetɔ la mine míaxɔ míaƒe hadzila christian robasi

Ale ke ŋusẽ vavã dzenae nɔfia nam ɖoɖo. Ŋkɔxɔxɔ, fetu kple bubu ŋusẽ bua kple awo ɖe dzi gake ŋutsi nya ɖe fia, ga ɖe fia ke bena ɖe ŋusẽ ame ŋutsu kpɔ ŋusẽ kekeake si nɔ agbala nyigba sia dzi be la menye ame si do wuli hoo. Eye woawo nye ame siwo womete ɖe ɖa, womete gblẽ o, womete gbã o. Ame siwo ƒe ŋusẽ meva tso woƒe nyametsotso me keŋ boŋ tso mawo gbɔ. Nene ƒe ŋusẽ ma tɔgbea afi ka wòle eye nenye be míedo go la mianye enumake. Eye ele gbe do ɖa me, ele ɖokui tsɔ sa avɔ me eye wòle ɖokui mamla kple nugbegbe le ameɖokui gbɔ esi míegblɔ be ee na mawo gbe sia gbe ƒe sia ƒe. Afi siae nye ŋusẽ si me ʋuʋuna o, ne xexia ʋuʋu hã. Ŋusẽ si me da si nu vɔ dzi o, nenye be tete ɖa nyo va hã. Ŋusẽ si me ɖiɖina o, nenye be nu le sesẽm elabena metso amegbetɔ gbɔ o, ke boŋ mawo gbɔ wòtso. Eye mawo metsina o, eye mawo megbɔdzɔna o. Eye ame si do ke le eya mamela tsɔ nene ƒe ŋusẽ matrɔmatrɔ ŋusẽ maʋamaʋama ŋusẽ ŋusẽ si wodo kpɔ le afi sia afi, ame si wodo kpɔ wodoe kpɔ le yiyom. Ekpɔtɔ le afi yi lo eye wo tsitretsi ɖe ame nu doe kpɔ gake mexa o. Eye subɔsubɔ xexeame godo hã te kpɔ bena ɖe ame akpe akpewo la nɔ anyi wòakplɔ. Eye le nyanyui la ta eye eƒe ŋusẽ meɖiɖi kpɔ o esi mawo le esi. Etsɔ yameʋu yi ɖe teƒe geɖewo eye míkpɔ bena ɖe be wole zãmakpa ezɔ le xexe godoa katã mezɔ mɔ yi teƒe vovovowo ƒoƒo ɖe ame numake. Ŋusẽ ma ɖeka, nukpɔkpɔ ɖeka ma, dzodzro fefefe ɖeka ma ke be wòawɔ na eƒe subɔsubɔ eƒe blatɔ kple dzifɔwo yi womenye ƒe ɖe wòle ɖe ŋusẽ le míafia o gake boŋ eƒe ŋusẽ menye tɔtɔ o. Eye mawo si nɛ la mexɔe ɖa le si o. Le eƒe sia ƒe ɣleti adelia ŋkeke adelia dzi la miaƒe sɔfo aɖo eƒe blanyi vɔ atɔ fifia mi le tsitretsi la mi le ŋgɔ yim nene ƒe dziɖuɖu ma ke metsɔ na mi. Ŋusẽ tso dziƒo mixɔ le Yesu ƒe nukɔ me. Ne ame ƒomevi sia tɔgbi nɔ te le ame ŋgɔ meva kple asi ƒoƒlo lo etsɔ gbedoɖa ɖe sia ɖe ƒe kpekpe me ɖe asi zã sia zã ele mawo ƒe nya me eye dzo sia dzoa le nya xɔm ɖe akɔ luvɔ ɖe sia ɖe be ema ɖe asi le ɖeke aɖeke ŋuti o. Mawo ƒe ŋugbedodo katã wòle ɖe asi le nɔnɔmewo katã me nenye be yiwo gblɔ be awo ŋutɔ gɔ hã ƒe toɖoɖo la ʋuʋu mawo ƒe asi bo ada gbe le dɔnɔ ŋuti. Afi sia afi nukunu le afi sia afi be abu yewo nakpɔ ɖeɖe wòtrɔ viviti yɔ keke li le Nigeria ƒe dua katã me, India ƒe du, Pakistan, le Amerika ƒe dziehe, le Asia ƒe nyiehe, le eƒukpoƒewo afi sia afi si eƒe afɔ do la mawo ƒe ŋusẽ si nua me la wo na mɔ ta mɔ. Eye ŋusẽ ma ƒomevi tsotso ke maɖiɖi ŋusẽ maɖiɖi maɖiɖi ŋusẽ matsi vɛ eye le mia ŋgɔ wòtrɔ ya. Mi ne miatsitre miaƒe afɔwo dzi kple bubu ne miatsɔ bubu kple mɔkpɔkpɔ gã adowo zɔ mawo ƒe nudɔwɔnu si wòdzra ɖo osɔfo WF Kumuyi wakafa ƒetɔ. Meda akpe na aƒetɔa ɖe hamea ƒe kplɔlawo katã ta tso afi sia afi si wova afi sia wɔ ɖoɖo tso takpekpe sia ŋu. Meda akpe na mawo le eƒe ŋusẽ kple eƒe amenuveve si le woƒe agbe me la ta eye meda akpe na mawo le ahahoa katã si le afi sia la ta. Miame ɖo mi le teƒea wu gaƒoƒoa dem va yi vɔ eye mie kpɔtɔ li va se ɖe fifia le tsi dzadza te mi le afi ma. Metsɔ ŋutsi kɔkɔ na aƒetɔ ɖe miaƒe agbeta
Mawu ne yira mia pa agbe. Mawu ne na mia pa me nuveve gede. Eye xoxo tso aƒetɔ gbɔ na nɔ mia pa agbeme gede. Eye aƒetɔ la yira mi zã sia me. Mawu ƒe ŋusẽ be ɖeɖe fia awɔ dɔ ŋusẽtɔ le mia dome zã sia me. Mi ne miado gbe ɖa ɖe dzo. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Míeda kpe heyra wò ŋkɔ. O Mawu ŋusẽtɔ kple yayra kple nukunuwɔla ke enye si nenye. Míedo gbe ɖa zã sia me bena mlo asi ɖa eye nàyra wo dukɔ zã sia me. Aƒetɔ mi do gbe ɖa bena aɖe luʋɔwo. Dagbe le dɔnɔwo ŋu. Tsuka ame siwo te ɖe anyi la. Wɔ nukunu le agbe si agbe me trɔ ya. Akpe le abena na mi ŋuɖoɖo. Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Amen. Míate ma nɔ anyi Mawu ne yra mi. Aƒetɔ le nukunu wɔ ge le miaƒe agbe me. Xɔxɔ ƒe nukunu. Dɔyɔyɔ ƒe nukunu. Katutu ƒe nukunu. Nukunu le miaƒe agbe ƒe ɖoƒe vovovowo katã me. Egba míeva Marko ƒe agbalẽta wolia me. Maxlẽ kpukpoe blavevɔ adelia. Eye kuvia ɖo wo ŋutɔ. Ewɔ moya na wo. Wo mete xɔ nu si kpɔm wole la dzi se o. Eye wogblɔ le wo nɔewo dome bena. Eke ma me kagoe ate ma kpɔ ɖeɖe ma hã. Wobi be mate ŋui aɖe li. Amegbetɔ mete le nu siawo ge o. Xɔxɔ le aƒetɔ la me. Dɔyɔyɔ le aƒetɔ la me. Nukunu le dzɔdzɔm le amegbetɔ ƒe agbe me. Katutu. Aye si wokpɔ ŋutsu ma si gbugbɔ tso aƒetɔ la gbɔ yi. Le wo nɔewo dome la wo kuvia ɖo. Le wo nɔewo dome la wo moya na wo. Eye wodze gbɔgblɔ na wo nɔewo be. Ame kagoe le ɖeɖe kpɔ ge ma hã. Gblɔ nyati nu si nye ɖeɖea na mi. Ɖeɖekpɔkpɔa ɖe ɖo gɔmesese vovovo. Ame ke ate ma wɔ ame blibo. Ame ke ate ma dagbe lame ŋu. Ame ke ate ma aɖe game. Eya nye biabia si apostolo ŋutɔ nɔ wɔwɔm. Ame ɖeka koe ate ma nɔ ŋuɖoɖo nyuietɔ. Yesu ɖela la koe ate ma nɔ ŋuɖoɖo nyuietɔ. Aƒetɔ dɔyɔla koe ate ma nɔ ŋuɖoɖo nyuietɔ. Aƒetɔ si duku dzi eye woɖu abosa ŋdi la koe ate ma nɔ ŋuɖoɖo nyuietɔ. Ekem Yesu ŋutɔ nɔ ŋuɖoɖoa le kpukpoe blavevɔ adrelia me. Aye Yesu kpɔ wo ɖa gblɔ bena. Aye Yesu kpɔ wo dzu gblɔ bena amegbetɔ gbɔ la wo mate ŋu awɔ sia o. Yesu de dzesi bena ɖe mele bɔbɔ na amegbetɔ o. Bena ɖe mele bɔbɔe na axexe sia me ƒe nunyalawo o. Bena ɖe mele bɔbɔe na axexea me ƒe susu nukpɔlawo o. A
ame siwo dze agba be yewo amla megbetɔ ƒe agbe atrɔ megbetɔ ƒe agbe wova ɖo aɖoƒe ɖe siwo kpɔna bena eya mate ma va me o mele bɔbɔe na wo atrɔ miaƒe agbe godo aɖe miaƒe luvɔ axɔ miaƒe luvɔ ɖe agbe eye woatrɔ nu sia nu si wòle be woatrɔ le miame be miakpɔ xɔxɔ miakpɔ xɔxɔ blibo miakpɔ xɔxɔ pepepe mawume ƒe ame nuveve na ge ɖe miaƒe agbe me awɔ mi miazu ame yeye kple amegbetɔ la nu sia mele bɔbɔe o nu sia ame aɖeke mele dzu sia me awɔ o nu sia ame aɖeke mele dunya me ate mu o kple amegbetɔwo le edu sia dzu me le afi sia afi eya mele bɔbɔe ne o metɔ le afi ma mia ya ƒo wo lo mia mia gblɔ be ekema si mele bɔbɔe ekema makɔ nya gba ya ƒe ma do dzi le dɔléle nya me ko manɔ fe bubu ƒe agbanye te ɖaa ne mi mese nyafɔkpe mamletoawo la ele abe na ame bubu mewɔ la kema nye hã nye mate wɔ kple amegbetɔwo la mele bɔbɔe o gake yesu tɔdzi yi gblɔ bena woate ŋu awɔ nu sia nu le mawu gbɔ le mawu gbɔ le mawu gbɔ woate ŋu awɔ nu sia nu nu sia nu le bɔbɔe na amewo katã.

nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnuwo ekpli bɔ nyɔnu sia kpli bɔ kekevi mɔnɔ yi ne sɔlɔme gake gba ya ŋutɔ tsitre le kekevia me eye wodze azɔli zɔzɔ woatsɔ ŋutsi kɔkɔe na mawo. Atakpɔ abɔku enɔ eɖefu na mía fofoa ati wòtsɔ zɔna eye matema ʋãi ƒe emiame fɔa o gake fifia aƒetɔ awɔ eƒe dɔ ete le ʋaʋã mawu ŋusẽ katã tɔ nukunuwɔla wònye.